0: Geras FM. 90-ųjų ritmu.
1: Open your mind. Open your mind. Open your mind.